miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

marki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I to jest energia na dobry poranek. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: I przy okazji też, z okazji tego, że jest piątek i że już na pewno jesteśmy wszyscy na nogach, no to czas się dowiedzieć, kto na tych nogach jest, nie?
2: Zapraszamy, łapcie za telefony, jak jesteście na nogach, bierzcie do ręki telefon i nagrajcie nam głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Który zawód, jaka praca już nie śpi?
0: Zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy, słuchajcie, poznajmy się wszyscy, kto o tej porze nie śpi, jaka praca, elo.

0: Idziemy razem w kierunku weekendu. Zanim ten weekend się rozpocznie, to jeszcze macie od nas informacje. To kawałek Moving to the Sun we Wstawaj, nie udawaj.
1: Teraz słuchajcie, Słońce szukamy na wybrzeżu. Jest nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować Polskę, konkretnie Sopot za granicą. No i w tym spocie jest na przykład Jesse Eisenberg, jest Robert Lewandowski, który jego ofra jest Mikołaj Kopernik na przykład.
2: O, ale zaraz, jak Robert Lewandowski jego ofra, to on już nie jest w Polsce, to już jest ten jego American era.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: dawna, ale dalej świetny. David Guetta i Memories. Nie może go zabraknąć w playliście.
1: Za chwilę też się dowiemy, kto już nie śpi, jaka praca nie śpi. Jeżeli teraz wstałeś, to nagrywaj szybko głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz i nam to wyślij jak najszybciej.
2: A my tymczasem zmieniamy wskazówki na zegarach. Będzie za moment 6:00 i flash w RMF Max też już jest. RMF Max.
3: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Teraz istotna wiadomość dla podróżujących pociągami. Składy na Mazowszu jutro pojadą wolniej. Ma to związek z ogólnopolskim protestem kolejarzy, którzy po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. W piątek przez cały dzień składy mają mijać przejazdy z ograniczoną prędkością.
4: Zwracamy się do maszynistów kolejowych, aby w dniu jutrzejszym od północy do 24 każdy przejazd kolejowy przejeżdżać z prędkością bezpieczną, która na kolei jest określona na poziomie 20 km na godzinę. Właśnie odebrałem ostatnie meldunki. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, głównie z kodeksu pracy.
3: Tyle Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
3: Dwa wypadki z udziałem rowerzystów w ostatnich dniach w Ciechanowie. Jeden z nich zakończył się tragicznie. Zginął 65-letni mężczyzna. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i rowerzystów o większą ostrożność na drodze.
6: Rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i kierowcy samochodów powinni o tym pamiętać. Zbliżając się do rowerzysty, zachowajmy szczególną ostrożność, zmniejszmy prędkość i pozostawmy podczas wyprzedzania bezpieczny odstęp, to jest co najmniej 1 metr. Nie wyprzedzajmy na siłę, szczególnie w miejscach, gdzie nie mamy do tego odpowiedniej widoczności.
3: A to była Magda Sakowska z KPP Ciechanów. Szczególną uwagę trzeba zachować przy wyprzedzaniu rowerzysty. Chwilanie uwagi może mieć bardzo poważne konsekwencje. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko tego, co dzieje się w regionie, dlatego zaglądamy do Płońska, a tam wielka metamorfoza Parku Konstytucji 3 maja. Znikają stare asfaltowe alejki, pojawiają się nowe ścieżki, ławki i pergole. Największa zmiana to jednak zieleń. W parku posadzonych zostanie 11 tysięcy roślin, a dodatkowo powstanie około 3 tysięcy metrów kwadratowych nowego trawnika. Prace mają zakończyć się do końca listopada. A na koniec coś ekstra. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbędzie się kolejny wieczór dla dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają możliwości sztucznej inteligencji i porozmawiają o przyszłości relacji człowieka z inteligentnymi maszynami. O szczegółach nasza reporterka.
7: W programie znalazły się praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi AI w smartfonach. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu tekstów, organizacji codziennych obowiązków, wyszukiwaniu informacji oraz bezpiecznym używaniu nowych technologii. Zajęcia poprowadzi Patryk Młodzianowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Drugą część wydarzenia wypełni transmitowany z Centrum Nauki Kopernik wykład pod intrygującym tytułem „Czy można zabić robota?”. Rozmowa będzie dotyczyć etycznych i społecznych wyzwań związanych z rozwojem robotyki oraz sztucznej inteligencji.
3: Tyle od Renaty Pasiut.
1: 3 minuty są po godzinie 6:00. Super ekipa, że już jesteście na nogach. My się witamy gorąco. Filip Kliber,
0: Mateusz Marek,
2: Karola Kowalska. Jest też z nami Taylor Swift. Takie rzeczy tylko w RMF Max.

0: Numer, który sprawia, że co, że 10 po 6 chyba wszyscy w dobrych nastrojach. Kygo w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Elo, elo, witam serdecznie. Motorniczy tramwaju się kłania. Bydgoszcz z tej strony pozdrawia.
4: O, to my się kłaniamy, szanownej pani elo, elo. Słuchajcie, pytamy, jaka praca nie śpi i wszyscy się razem poznajemy na antenie, bo jesteście świetni.
5: Produkcja nie śpi. Dzisiaj schodzę z piątej nocki i mam weekend długi do poniedziałku, mamy do 14.
4: Mamy nadzieję, że do następnego poniedziałku. Co najmniej. Należy się.
6: Pozdrawiam was cieplutko, kierowca autobusu miejskiego.
7: Ludzie, czy wy naprawdę nie śpicie i jeździcie tymi autobusami, kręcicie tymi kółkami i robicie takie...
8: Kierowcy w piekarni nie śpią. Pozdrawiam wszystkich.
4: Chrup, chrup, chrup. Dzięki, dzięki.
9: Opiekunka medyczna już nie śpi. Zaraz widzimy się na oddziale.
0: A możemy z paluszka pobrać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja mam takie pytanie. Kto, przepraszam, śpi o tej porze, skoro nikt nie śpi?
4: No właśnie. Przyjmiemy sobie piątki.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: i tak dalej. Ale mnie jedyne co to zastanawia, aha, jakie paliwo się w tym wieku leje?
1: Jakie?
0: 95 czy 98?
2: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela.

0: Kup na ticketenergylandia.pl.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
2: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.

0: Idealna playlista na piątek to właśnie u nas, to właśnie w RMF Max. Swedish House Mafia, Ali Kelly, Happiness is so sad. 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, będzie o Pladze. O, jaka matko nawiedziła tym razem nie
0: Egipska.
3: Egipt, nie? Nawiedziła Kraków. No i internet naprawdę zaczyna się rozpisywać o tym, co mieszkańcy Krakowa doświadczają w ostatnich tygodniach. Mianowicie chmary dziwnych zielonych owadów, które trochę wyglądają jak takie płaskie, zielone komary.
0: Ale to nie wiadomo co.
3: Muchówki tak naprawdę. Mm-hmm. I to są owady, które się pojawiły nad rzeką, dlatego że po prostu zrobiło się gorąco. No i tak sobie tam żyją, ale przez to, że jest dużo tych muchówek, to jest też dużo bardzo dużych i grubych pająków i generalnie chodzenie po ulicy jest trochę jak chodzenie po horrorze.
4: Chmary owadów, chmary pająków i to dużo muchówek, dużo tłustych pająków, potem pająki zadają, jest dużo ptaków, a na końcu tego łańcucha są producenci, wiadomo, klapków, laczków i pacek na muchy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Tak, ale te muchówki już się tak osiedliły, że one nad rzekami sobie rozkładają parawany, leżaki. Już tam mają chillout, nie? One mają jeszcze wakacje.
3: To są nowe gołębie po prostu.
0: Jest 6:31, gramy wam nowości w RMF Max. Mrozu i Kacperczyki, tak żebyście mieli dobry dzień w robocie. Wszystko, czego chciałem.

siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w trasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: ten numer. Dalej mam emocji, dalej zarąbiście grzeje. To jest oczywiście Britney Spears i Toxic. A gdzie? No pewnie, w RMF Max. Bo gdzie?
1: Wow, ale to zrobiłeś.
0: Nie, zabawa, zabawa.
1: Wstawaj, nie udawaj i zabawa. Słuchajcie, o tej porze, no wiadomo, co robimy. Szukamy kluczy i szukamy ich razem z wami właśnie tutaj. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie te klucze o tej porze o 6.38 schowaliśmy.
2: My gdzie się są... ukryliśmy i teraz Mateusz, weź pokaż.
0: Gdzie są klucze? Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
1: Poczekajcie, no. No, jest to pewna podpowiedź. Gdzie są moje klucze? Możecie nam nagrać głosówkę z odpowiedzią. Jak myślicie, gdzie są nasze klucze? Na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Nagrywajcie się, piszcie, jeśli wolicie, zwłaszcza jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście.
0: No i warto się inspirować też, wiecie, gdzie wy czasem użyliście klucze? Może to jest jakaś poszlaka.
2: A kto wie, może pomożemy. Messenger i nasz Instagram jest do waszej dyspozycji. Messenger i oczywiście Instagram RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
17: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
16: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
17: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
15: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: Calvin Harris w RMF Max, 12 minut przed siódmą, robi najlepszy klimat do poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: No gdzie są moje klucze? Gdzie są te klucze? Ale jesteście świry, aleście nam wysyłali śmieszne odpowiedzi.
4: Ekipa, wy jesteście po prostu najlepsi, wy jesteście niemożliwi. My was pytamy, gdzie są schowane klucze, a wy nam na przykład nagrywacie.
5: W torebce z kawą ziarnistą są schowane wasze klucze. Pozdrawiam, jojojo.
4: Czy to brzmi jak kawa?
6: Klucze zostały w pustym opakowaniu po chipsach.
4: Aha, razem z prawem jazdy.
7: Uważam, że klucze są schowane na przykład w piórniku z kredkami.
0: Aha, z flamastrami, z ekierką, a to wszystko jeszcze w różowym plecaku. Nie.
4: Nie, absolutnie. To
3: zdradzam. Otwieram tutaj. One są po prostu w takiej... Wiecie, w czym one są? W śniadaniu z Filipa Klibera. Ale fajnie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Fajnie zgadujecie, fajnie wymyślacie. O co chodzi właśnie?
4: Jesteście najlepsi.

0: Avicii w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Co o tej porze robić, zapytacie? No można sobie na przykład posmarować bułeczkę masełkiem, można zamknąć drzwi do domu, można wygodnie się już rozsiąść w pracy i można też... Przy tym wszystkim słuchajcie RMF Max, bo za chwilę będziemy dla Was mieli flash, prognozę pogody i sport. Zostańcie.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.

0: Ania Łopuszańska w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest też siódma flash, prognoza pogody i sport przed wami.
1: Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty opóźnienia. Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. I to jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
1: Tyle od Jakuba Rybskiego, a my będziemy Was o wszystkich utrudnieniach informować dziś na bieżąco. Tymczasem strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
3: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek. Ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
1: Mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej. Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarka Google powoli odchodzi do lamusa? To już pytanie do naszego eksperta.
4: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o... jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwany AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
1: A o tym wszystkim mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
5: No, a w tym czasie nadal nasza klasa śpi w pokoju, odpoczywa.
6: Mamy to?
7: Mamy to!
6: Sport w RMF Max.
1: Tymczasem na otwarcie siatka Bonasi znów pokazali klasę. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Portugalię 3-0, a podopieczni Nikoli Grwicia podeszli do spotkania bez nerwów.
8: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
1: Mówił Marcin Okomenda, rozgrywający naszej kadry w sobotę starcie z Izraelem. Parkiety zamieniamy jeszcze na murawy w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium wygrał z norweskim Bodø/Glimt 5-0. Grad goli także na Old Trafford. Sabah Baku przegrał z Manchesterem United 0-4.
7: A skąd to tak ciągnie?
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Za oknami mokro, ponuro, chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 kresek w Małopolsce i w Śląskiem przez 17-18 w centrum kraju do 20 na Pomorzu Zachodnim. No ale umówmy się, że dobry dzień zaczyna się w głowie, a o energię zadają po prostu nasi prowadzący. Poza tym zawsze można poratować się kawą.
0: Dużo cukru do tej kawy. Będzie dobrze.
6: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
5: Wielka, poprzeczka wysoko, ale faktycznie zabawmy o to, co się da. Tymczasem Ania Łapuszańska, dziękujemy bardzo.
1: Dzięki,
0: do usłyszenia za godzinę, a my startujemy z siódmą. Becky G, topik już za moment, a z wami Karola Kowalska,
5: Filip Kliber i Mateusz Marek.
9: Dzień dobry, jestem! Jakby co, zostańcie z RMF Max.
0: Tam jest taki przycisk, Filip. Tam
5: nie, on za drzwi.
0: Świeci się na czerwono zazwyczaj. Można wcisnąć, wtedy cię będzie słychać.
9: Puśćcie mnie! Ludzie!
0: Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max do 9:00. Hej!

0: Najlepiej do kawy. Matko i Begin, 10 po 7 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Okazuje się, że Polacy pracują podczas chorobowego...
0: Niemożliwe, ludzie, kto by się dowiedział.
3: Tak
0: w ogóle
3: wynika z najnowszego raportu Łączy Nas Zdrowie. No, ponad połowa, 60% przyznało się, że mimo choroby musi wysłać maila, nie wierzy, aha, że zespół sobie bez nich poradzi, muszą nadzorować jeszcze projekty, no po prostu nie jesteśmy w stanie odpuścić, jak jesteśmy chorzy. No,
4: to bo bez nas sobie po prostu nie poradzą. Właśnie o to chodzi, że bez nas ta firma przecież nie istnieje.
0: Dokładnie. Tak. Jedyne maile, jakie wysyłam, to automatyczne na urlopie.
3: Jak coś, to poradzą sobie, serio.
4: Nie poradzą sobie,
3: poradzą
4: beze mnie.
3: Przestań,
4: nie.
3: Właśnie, że poradzą, odpuśćcie.
0: 11 po 7.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.

0: Oj, oj, oj, oj, oj, 7:30, a ty co, miałeś na 7? Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Cały tydzień była inba o jedzenie dzieci na stołówkach, że mają teraz zdrowe, zróżnicowane posiłki i że
4: tak
3: czasem...
4: Nie może być.
3: Tak, czasem trafi się tofu.
0: O,
3: rany rety, Boże, o. I co to jest w ogóle za temat do dyskusji? Fajnie, niech sobie jedzą, ale takie nastały czasy naprawdę, że mamy takie problemy. Co wy jedliście na szkolnych stołówkach?
4: Pozwól, że podciągnę rękawę i zacznę opowiadać.
0: Przecież to były dopiero kontrowersyjne potrawy. Na pewno było takiego coś, czego zupełnie nigdy nie lubiliście.
3: Rzućmy parę przykładów.
4: Na przykład szare klopsy w szarym sosie.
3: Pamiętam je.
0: Przepraszam.
4: Szarą kaszą i ogórkiem kiszonym.
3: Zupa mleczna z takim kożuchem.
0: Tak, zrazy nazywane wróblami również. Ekipa, to jest wasz moment. Teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max, wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz swoje najbardziej znienawidzone potrawy ze szkolnej stołówki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Zupa na wywarze mięsno-kostnym. Podstawa każdej zupy.
3: Na wywarze, na owocach.
0: Przepraszam, bo coś mi tutaj...

weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, no, długo śpimy. Pozdrawiam.

0: A kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to RMF Max oczywiście. I Alex Warren i jego Passenger. Jest 7:38 i wracamy do czasów szkolnych.
1: O tej porze uruchamiamy, słuchajcie, wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wspomnienia, które były ukryte gdzieś w zakamarkach waszej pamięci, i pytamy was o wasze najbardziej traumatyczne, znienawidzone potrawy ze szkolnej, przedszkolnej stołówki.
2: Pamiętam potrawkę z kurczaka, ale zamiast kurczaka to tam były takie skóry z kurczaka. Okropne to było.
3: Myśmy chyba do jednej szkoły chodzili. No, w całej Polsce.
4: Moja najgorsza potrawa ze szkoły, z czasów szkolnych, to ryż z jabłkami.
3: No niektórzy lubią, niektórzy nie, wiadomo o co chodzi.
5: Pyzy z mięsem, z taką ilością ciasta, że dało się tym udusić bez popicia kompotem.
1: Tak zwana gula w gardle.
0: Tak, no najlepiej kompotem z suszu, nie?
3: Także teraz dzieciaki naprawdę macie smacznie i no, zdrowo.
0: Macie tofu fu.
6: Reklama. Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
16: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
17: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Fire, fire! 11 minut do godziny 8. Ogień, moi kochani.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tylko teraz, czy ja to dobrze rozumiem? Ostatnio Trump na jednym ze swoich wieców, takich przemówień, rozmawiał, promawiał jakieś 1,5 godziny i obiecał mniej więcej coś takiego, że każdemu, kto tam zagłosuje na republikanów, dostanie 5 tysięcy dolarów?
4: Tak.
5: 5 tysięcy dolarów, czyli...
3: Że on jakby, nie wiem, teraz jest afera, bo ludzie mówią, że to jest tak nie wolno, bo tak nie wolno, bo to jest kupowanie głosów, ale on obiecuje dosłownie 5 tysięcy dolarów, co za masakra.
5: Ale nie wiem, może chodzi o to, że on im ten hajs to wpłaci na, wiecie, zonda krypto na przykład.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Nie wiem,
5: może
0: z
5: euro biznesu te pieniądze będą. To tak to można.
0: Nie, dolar biznesu.

0: Jeszcze nam się udało. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy wstają przed 8. Lee Kelly i I Follow Rivers. To właśnie ten kawałek udało nam się zmieścić. Ale za chwilę, to dopiero.
1: Ja śledzę cię, a wy śledzicie razem z nami najnowsze informacje. Za momencik będzie Flash, sport, prognoza pogody. Max.
2: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: O 8 w RMF Max Flash Sport i prognoza pogody i Ania Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
7: Dzień dobry, ponownie jestem. S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku zakorkowana, na trasie zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Ponad 150 składów w całej Polsce notuje opóźnienia. Od północy pociągi, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniają do 20 km na godzinę. Dziś protestują maszyniści, chcą poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.
8: Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
9: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
10: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
11: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
8: Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników.
7: A to był Kasper Wróblewski. Pasażerowie, którzy zdecydują się zrezygnować z podróży, dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet. To teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to jest efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
12: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
7: Tyle Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Z dobrych wiadomości jednak, Polska ma w swoich skarbcach solidne zapasy złota. Pod koniec sierpnia zasoby cennego kruszcu wzrosły do 648 ton. Bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton.
13: O, to tyle złota, to na te wszystkie chrzciny, komunie, to chyba wystarczy, co nie?
7: O, ho, ho.
5: Info z pierwszej ręki.
1: Flash sportowy w RMF Max.
7: O 18:00 starcie Rakowa-Częstochowa z Motorem Lublin. Ekipa ma nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. A o 20:30 w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię Białystok. Przed spotkaniem trener Jagi Adrian Siemieniec scharakteryzował zespół prowadzony przez Mariusza Jopa.
14: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten super puchar. Wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką.
7: Mówił Adrian Siemieniec. I na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów. Jutro finałowe starcie wielkoszlemowego US Open i będzie na co popatrzeć, bo do walki staną liderka i wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Dziś to o wartościach na termometrach lepiej nie mówić. Tak okolice 13 kresek w Krakowie, 14 stopni to Katowice, 17 zobaczymy we Wrocławiu, 18 Warszawa i Gdańsk. No niestety nie będzie dziś ładnie, bo też ma popadać deszcz. Jedynie na zachodzie Polski może się trochę przejaśniać.
6: Powiem tak. Aż trudno coś o tej pogodzie powiedzieć, więc nie powiemy nic. Powiemy, że to jest wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Będziemy Kowalska.
15: Filip Kliber, Ania Łopuszańska, Mateusz Marek. Będziemy waszymi słoneczkami today.
6: O, do 9:00 wstawaj, nie udawaj.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz i pędzimy z piątkiem 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No. I no. Teraz słuchajcie, bo jest bardzo ważne skupienie, zawiesiłem specjalnie. Dzisiaj za odebranie telefonu, jak cię wylosujemy, można wygrać 5000 polskich złotych.
0: Ale czad.
1: Od razu wiesz, za 5 koła.
0: Czekaj, no. Zróbmy taką scenkę.
1: Halo, tak, słucham.
0: Cześć, tu RMF Max.
2: 5000 dajemy.
1: Już mam od razu na start 5.
3: No i to, jest tak.
1: I to jest rozmowa. Tak wygląda urodzinowy deszcz nagród, urodzinowa zabawa w RMF Max. No.
2: Jeżeli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale możesz też wygrać 10000 zł.
1: Tak, i mamy też super nagrody, PS5, projektory, także sprawdź sobie wszystko na rmfmax.pl, a jak się zgłosić, to bardzo prosto.
0: Teraz super skupienie, hasło Max wysyłasz SMS-em na 7327 za 3,69 z VAT-em. Mega prosta rzecz do zrobienia o tej porze. Możesz też wejść na stronę rmfmax.pl, jeśli siedzisz akurat przed kompem. Nieważne, gdzie się zgłosisz, ważne, żeby to zrobić, bo co? Bo dzisiaj do wygrania ile za samo odebranie telefonu?
1: 5 koła. Pięć. Albo 10. Wolisz bardzo dużo, czy jeszcze więcej?
0: Mamy wszystko. Mamy pieniądze na weekend, na wydatki, na korepetycje, na szkolną wyprawkę, na wycieczki. No na wszystko mamy pieniądze w RMF Max.
2: I mamy jeszcze oczywiście najlepsze hity. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 10 po 8. Zostań z RMF Max.

0: Okrutne łupanie od samego rana to właśnie dzięki nam. To dzięki RMF Max, kawałek I Like na 18 minut po godzinie 8.
1: O tej porze, słuchajcie, raport PISA, już było o tym parę dni temu mówione, czyli taki raport, który pokazuje, jak polscy uczniowie wypadają na tle innych uczniów z Unii Europejskiej. Chodzi o 15-latków, no i z tego badania wynika też, że ponad połowa procent badanych polskich 15-latków mówi, że spoko, że z chatbotów, ze sztucznej inteligencji to korzysta generalnie non-stop, regularnie. Nie?
0: Super.
1: A co więcej, 38% uważa szkołę za stratę czasu.
2: A fajnie, lata lecą, era AI-a, a proszę, nastolatki dalej uważają, że szkoła jest bez sensu. Super.
0: Jakie to jest piękne, że to się nie zmienia nigdy.
1: Max. No i nie powiesz, że za naszych czasów było inaczej, no.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99.

Wracam z gwiazdami. Wracam z gwiazdami. To był Gipsy w RMF Max Mazowsze. No tak, w Ciechanowie seans z gwiazdami. Ta informacja, która w tej godzinie miała się pojawić. Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza na nadchodzący wtorek, 15 września, na kolejną odsłonę seansu z gwiazdami. Droga rzadziej przemierzona. Będzie grane. Spotkanie i seans odbędzie się o godzinie 18 w sali kinowej w szkole TWP przy Kraszewskiego. Spotkajcie swoje gwiazdy. Oczywiście pojawią się znane nazwiska. Pojawi się Zuza Grabowska, pojawi się Andrzej Grabowski i wielu, wielu innych. To

0: Uwaga, przebijamy piątkę w piątek. Piona przebita, a za odebranie telefonu typie 5 koła. 5000 za odebranie telefonu dzisiaj w naszej urodzinowej zabawie. To jest urodzinowy deszcz na górę. Odbieracie telefon po zgłoszeniu do finału. RMF Max dzwoni i bęk, piątka wpada. A może wpadnie 10 tysięcy? To zależy od was. Są nagrody rzeczowe. PlayStation, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. Zaglądajcie na rmfmax.pl, bo zgłoszenia z naszej strony to bardzo dużo ciekawych, specjalnych bonusów. Urodzinowa zabawa trwa. No to co, piona w piątek? Wszystko zależy od was. rmfmax.pl.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Co? Już liście lecą?
5: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
2: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: I po reklamie.
23: Monika?
24: I jeszcze ja!

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Piątek na Mazowszu zapowiada się pod znakiem jesiennej aury. Przedpołudnie najcieplejsze jest w Płońsku, gdzie termometry pokazują 15 stopni. W Mławie i Ciechanowie mamy 14. Z biegiem dnia zrobi się nieco cieplej, ale o prawdziwie letnich temperaturach nie ma już mowy. Maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Nad regionem będzie sporo chmur, a słońca pojawi się niewiele. Na szczęście synoptycy nie przewidują opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a biometr niekorzystny.
2: RMF Max.
0: RMF Max Mazowsze.

0: dobra para i bez lipy. Dua Lipa w RMF Max Mazowsze. Jak tam wasza para? Będzie ślub czy nie będzie ślubu? Słuchajcie, w najbliższą niedzielę 13 września ulicami Ciechanowa przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku będzie towarzyszyć mu hasło Czas obronić małżeństwo! Czas ochronić życie! No to już 12 edycja tego marszu. Chrońcie swoje małżeństwa. W miłości oczywiście. Także do muzyki. A jak troszeczkę tam coś tam nie idzie, to my zawsze pomożemy. Muzyczkę zagramy, kasę rozdamy. No i dobry klimat wam w robocie zrobimy. No i jesteśmy specjalistami od nowości. Tutaj w RMF Max Mazowsze.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A muzycznie? My specjaliści od nowości. Tak, to RMF Max. MJ Deli, Deli Supreme. A w ogóle o muzyce to poczytajcie na rmfmax.pl. I miłej pracy. I śpiewania także.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Sylwia.
13: We are the Swedish House Mafia.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
17: Jedenasta, a to oznacza czas na flesz w pigułce. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Daria Polak, dzień dobry ponownie, zapraszam. Od dziś obowiązują nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. Jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.
18: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideo to linku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników w konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2. To już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
17: Tyle Benjamin Kubiak-Piłat.
19: To jest RMF Max Mazowsze.
17: We fleszło 11 czas na garść lokalnych informacji. Zaczynamy od schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Idzie jesień, a zapasy koców, ręczników i posłanek dla psiaków są już na wyczerpaniu. Jeśli macie w domu niepotrzebne grubsze koce, polary czy miękkie pledy, podarujcie je schronisku. Mogą być używane, ale muszą być czyste, całe i gotowe do użytku. Nie przynoście podartych ani zabrudzonych rzeczy. Ich utylizacja to dla schroniska dodatkowy koszt. Rozejrzyjcie się więc po szafach, w Uważ, niepotrzebny koc może tej jesieni naprawdę komuś pomóc i ogrzać czworonożnego podopiecznego schroniska. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko Waszych spraw, a teraz ważna informacja dla kierowców. Jeszcze we wrześniu będzie można zredukować punkty karne. Sprawdzamy, kto może z tego skorzystać i na jakich zasadach. Tematem zajęła się nasza reporterka.
11: Aby tak się stało, trzeba wziąć udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 29 września. Mogą z niego skorzystać osoby, które nie przekroczyły limitu 24 punktów, mają prawo jazdy od co najmniej roku i nie brały udziału w podobnym kursie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Trzeba też złożyć odpowiedni wniosek i zapłacić. Program obejmuje 8 godzin zajęć dotyczących m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego, konsekwencji wypadków oraz psychologii kierowcy. Uczestnicy wezmą również udział w ćwiczeniach z awaryjnego hamowania. Udział pozwoli na zredukowanie maksymalnie 6 punktów.
17: Wszelkie szczegóły na stronie worldciechanów.pl, a informowała Renata Pasiut. Kontynuujemy informacje dla kierowców, tym razem Ciechanów, w niedzielę utrudnienia w centrum miasta. 13 września ulicami Ciechanowa przejdzie zorganizowany marsz. Początek o godzinie 15 na placu Jana Pawła II. Uczestnicy przejdą ulicami Warszawską przez plac Kościuszki, Grodzką i Ściegiennego w kierunku Kościoła Parnego. W czasie przemarszu kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami i wstrzymaniem ruchu na trasie marszu. Warto omijać centrum i wcześniej wybrać alternatywną trasę. Marsz zakończy się około godziny 16. I na koniec jeszcze krótkie przypomnienie dla pacjentów. W piątek 18 września specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie będzie funkcjonował jak w dzień wolny od pracy. To oznacza, że oddziały szpitalne będą działać w trybie świątecznym, ale poradnie specjalistyczne i zakłady diagnostyczne będą zamknięte. Warto o tym pamiętać, planując wizytę w szpitalu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Za oknem coraz wyraźniej widać, że lato zostało już za nami. Na Mazowszu piątek przynosi dużo chmur i niewiele słonecznych chwil. Najcieplej w Mławie, tam 16 stopni, o stopień mniej w Ciechanowie i Płońsku, tam na termometrach 15. W kolejnych godzinach temperatura będzie rosła, ale zatrzyma się najwyżej na 18 stopniach. Deszczu nie powinniśmy się spodziewać, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wysokie, ale biometr niestety coraz mniej korzystny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Piątek, piąteczek, piątunio, 11 dzień września, jesteście z RMF Max, to naprawdę dobry wybór. Prot, Dagna i Jacek mają imieniny, najlepsze się dla urodzonych 11 września. Lecimy z kolejną godziną programu Byle do obiadu. Jak to jest najlepszy program do słuchania w pracy, to jest najlepsza muzyka do roboty.

Poza tobą nic. No nic totalnie. Tylko RMF Max Mazowsze. Dobrze grają i weekend zapowiadają. Karina Nicińska zapowiada niedzielę. W tym tygodniu druga część rozmowy z Wojtkiem Sokołem o tym, dlaczego nie zamierza gonić za muzycznymi trendami. O Taco Hemingway, o kultowej bluzie prosto, kulisach współpracy z Piotrem Franceskim, storytellingu, TikToku oraz krótszej uwadze odbiorców. No tak, to program po 22 w niedzielę. Karina Nicińska zaprasza na próba mikrofonu. Będzie także rozmowa z braćmi Kacperczyk i Mrozem na kilka dni przed wydaniem nowego albumu. Będą premierowe informacje i rzeczywiście duża ilość nowości. W niedzielę po 22 próba mikrofonu w RMF Max.

dnia, ale imprezowego. I to wygrywania nagród także w RMF Max. Pamiętacie swój numer telefonu? Uwaga, mamy rundę bonusową. Każde zgłoszenie od teraz do naszej zabawy urodzinowej po 10 tysięcy. Mnożę razy 650. Ale jak w numerze telefonu macie jedynkę i dziewiątkę, to wasz numer telefonu pomnożymy razy 1300 szans dostania się do finału. Są nagrody rzeczowe, jest 10 tysięcy, jest 5 tysięcy za odebranie telefonu. 7327, na ten numer wysłacie SMS-a o treści Max. Max na 7327, jeden tylko 3,69 z VAT-em. Runda bonusowa mnoży wasze zgłoszenia do finału razy 650, ale jak macie w numerze telefonu jedynkę i dziewiątkę, to razy 1300. RMF Max. Reklama.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
6: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Karolina.
13: Marek.
12: Zuśka.
14: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Hey, this is Kygo.
17: Z wami Asia Meus.

Tak sobie szukam tanecznych brzeń w naszym regionie. No i gdzieś tam tutaj trafiłem do Ciechanowa. Mamy kolejny weekend. Co powiedzieć, trochę nowej energii w Bosko. Tak zapowiadają kolejny weekend. Oczywiście panowie 2-0 pojawiają się po raz pierwszy za konsoletą. A Boscy ubierają się na czarno. To kolejny clubbing, który odbędzie się w kolejne weekendy właśnie w Ciechanowie na Fabrycznej 11. Gdzie jeszcze tu ptąć nóżką? O tym informujemy w Trudy Clubie. Dzisiaj kolejne informacje wieczorem. Oczywiście o kinie także będzie i o tym wszystkim, co może zdarzyć się w ten weekend. No i pamiętajcie, dzisiaj rusza festiwal Etno w Ciechanowie i będzie duża ilość warsztatów, a jutro dużo tańca i śpiewu. Właśnie w

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: To jest taki kawałek, który buja o każdej porze dnia. Polecam rano, po południu i wieczorem. No i na liście Hot Bands zrobili to Post Malone i Swae Lee. Sunflower też czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
9: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
8: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
10: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
11: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
12: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
18: Za oknem coraz wyraźniej widać, że lato zostało już za nami. Na Mazowszu piątek przynosi dużo chmur i niewiele słonecznych chwil. Najcieplej w Mławie, tam 16 stopni, o stopień mniej w Ciechanowie i Płońsku, tam na termometrach 15. W kolejnych godzinach temperatura będzie rosła, ale zatrzyma się najwyżej na 18 stopniach. Deszczu nie powinniśmy się spodziewać, więc parasole mogą zostać w domu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wysokie, ale biometr niestety coraz mniej korzystny.
8: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: jak się fajnie składa. Do weekend na weekend, bardzo dobrze. Weekend też z wami będę. My polecimy sobie, jak się obudzicie, po sobotnich baletach po 13:00. Hitami na maksa do 16:00. To w niedzielę a propos programu weekendowego. A za chwilę Asia Meus i Irek Jakubek. Zróbcie to razem z nami także w pracy, gdziekolwiek jesteście. Z RMF Max, Piotrek Niewal. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga,
4: z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Daria Polak melduje się w studiu. Zaczynamy. Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się później niż planowano. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z czego wynika to opóźnienie?
7: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece.
6: Tyle, Michał Dobrołowicz.
5: To jest RMF Max Mazowsze.
6: A my dziś w RMF Max poruszamy istotny temat, temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Przedwczoraj, przypomnijmy, w Sokolnikach Suchych, niedaleko Krajowej Dwunastki, doszło do zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym. Zdaniem eksperta, kierowcy często świadomie ignorują sygnalizację przed przejazdem kolejowym.
8: Tego typu sygnalizator znajdziemy wjeżdżając na prom. Też miga czerwone światło i tam kierowcy nie mają problemu z tym, aby wiedzieć, co oznacza miganie takiego sygnalizatora. Taki sam sygnalizator znajdziemy przy wjeździe na most zwodzony. Zapraszam na Żuławy, tam jest kilka mostów zwodzonych. Na każdym wisi tego typu sygnalizator i też kierowcy wiedzą, jak się zachować.
6: Tyle ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd Marcin Kruszyński. Do południa trwał protest maszynistów związany z wypadkiem. Protest już się zakończył, ale pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu pociągów i sporymi opóźnieniami. A teraz przenosimy się do Ciechanowa. We fleszu o 12 przystań zdrowie. W poniedziałek i wtorek, 14 i 15 września w hali CLKS Mazowia przy ulicy Kraszewskiego 8 będzie można zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. W programie m.in. bezpłatne konsultacje, badania, porady, atrakcje dla dzieci i pokazy służb. Wstęp jest wolny. Sport. W sobotę emocje piłkarskie z Mławianką Mława. Mławianka zagra na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok. Początek spotkania o 15, a cel? 90 minut walki i powrót do Mławy z punktami. Trzymamy kciuki za zielono-białych. Ponad 120 pamiątek historii Płońska odzyska drugie życie. Wśród nich m.in. wydanie Ogniem i Mieczem z 1896 roku. Przedwojenne legitymacje szkolne, dawne monety, odznaczenia i pieczęcie Solidarności. Konserwatorzy odnowią także fragment Macewy. Prace warte niespełna 25 tysięcy złotych mają zakończyć się do 9 października. I jeszcze mamy info dla kierowców. Uwaga na utrudnienia w Grudusku. W sobotę 12 września odbędzie się bieg Grudusk na piątkę. Start o godzinie 10. W związku z wydarzeniem na trasie biegu trzeba liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Kierowcy, zachowajcie ostrożność i zwracajcie uwagę na oznakowanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Mazowsze w piątek pozostaje pod chmurami, słońca będzie niewiele, za to dobra wiadomość jest taka, że padać nie powinno. Temperatura powoli pnie się w górę i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 18 stopni. Najcieplejszym miejscem regionu pozostaje Mława, gdzie na termometrach notujemy blisko 17 stopni. W Płońsku 16 kresek, podobnie w Ciechanowie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami mocniejszy, ale jego porywy nie powinny przekraczać 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a pogoda coraz bardziej przypomina jesień niż końcówkę lata.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Ej, powiedzcie nam, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
10: I nagrajcie to i wrzućcie tą głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze do popołudnia RMF Max.
9: Łatwo się zorientować, bo pogoda akurat zawsze w piątek jest najbrzydsza z całego tygodnia.
10: Od jutra lepiej, spokojnie.

0: Happy w dniu protestu maszynistów brzmi zdecydowanie inaczej, 13 minut po południu.
1: Dzisiaj pociągi przejeżdżały przez przejazdy bardzo wolno. Protest co prawda się zakończył, ale opóźnienia na kolei nadal są, a rekordziści mają nawet 4 godziny spóźnienia.
0: Sorry, papin, ale jest szczęście w tym wszystkim, wiesz?
1: Tak?
0: Jest szczęście, po pierwsze, że może maszynistom uda się osiągnąć cel, w sprawie którego dzisiaj protestowali.
1: Trzymamy kciuki.
0: A drugie szczęście jest takie, że pociągi i na kolei nie ma biletów minutowych. Wiesz, także jak się jest opóźnienie, nie musisz kupować nowego.
1: Prawda.
0: Przynajmniej tyle.

0: Najlepsze umpa umpa. W piątkowe popołudnie gra oczywiście w RMF Max.
1: Bo to był Sylwa Bumpa. A 20 minut po godzinie 12. Ważna informacja, zróbcie sobie głośniej, bo 3,69 można wydać na różne sposoby, no, ale to jest 3,69 wydane najlepiej właśnie teraz.
0: Bo to 3,69 wydane teraz da wam 560 szans na 5000 zł za samo odebranie telefonu albo...
1: Albo dużo więcej, 10 tysięcy. Proszę bardzo, wydajcie dobrze swoje 3,69 na SMS o treści MAX, wysyłany na 7327. Teraz mnożymy takie zgłoszenie razy 560.
0: MAX niech leci właśnie teraz pod 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najbardziej roztańczona plaża na

0: Polskę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: uwielbiamy te momenty, kiedy razem z nami tworzycie program RMF Max, ekipa Maxa zawsze na czele, 27 minut przed godziną 13.
1: Jak powiedzieć, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek?
0: Artur ma pomysł.
2: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
0: Ja się dopiero uczę tego tekstu,
1: więc trudne jest.
0: Asia ma dla mnie trochę łatwiejsze wyzwanie, by mówić piątek, nie mówiąc, że to piątek.
3: Byle do 17, a potem w tany.
0: I to jest plan!
1: Plan też ma Adam.
4: Ten moment, gdy obroty zwalniają, a obowiązki w pracy mogą poczekać do poniedziałku.
5: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Bo mnie w głowie tylko tuli tuli.

0: Hity na Maxa, Armin van Buuren w RMF Max, 20 minut i godzina 13. I jak popatrzycie dzisiaj za okno, to dzisiaj kiepsko, jutro lepiej, ale w środę, słuchajcie, w środę.
1: Tak, na środę możemy czekać słońce i ciepło.
0: A ja głupi czekałem na weekend.
1: Nie? Bez sensu, czekaj. Na środę w ogóle, zmień życie.
0: Wszystko, co trzeba wiedzieć o pogodzie, tak żeby weekend mieć możliwie jak najlepiej zaplanowany, dostajecie od nas za chwilę. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
2: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
4: Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Mazowsze w piątek pozostaje pod chmurami. Słońca będzie niewiele, za to dobra wiadomość jest taka, że padać nie powinno. Temperatura powoli pnie się w górę i w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 18 stopni. Najcieplejszym miejscem regionu pozostaje Mława, gdzie na termometrach notujemy blisko 17 stopni. W Płońsku 16 kresek, podobnie w Ciechanowie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami mocniejszy, ale jego porywy nie powinny przekraczać 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a pogoda coraz bardziej przypomina jesień niż końcówkę lata.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: duety, które znacie i kochacie, grają w piątkowe popołudnie tu w RMF Max.
1: I informacje, które koniecznie musicie poznać jako pierwsi, bo będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące za, uwaga, przejazd przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
0: Takie zmiany w prawie się szykują, a więcej ważnych informacji jak zawsze u nas o pełnej we Fleszu o 13.
1: Także słuchajcie Maxa po południu i rano też. I w nocy, jak lubicie, tym bardziej. A przede wszystkim nasłuchujcie sygnałów rogatkowego dzwonka i patrzcie na sygnalizację. Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
2: Lecz ja mam inne zdanie.
1: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
4: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

0: 15 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Trzynasta w RMF Max Mazowsze, czas na najnowszy flesz i prognozę pogody. Przy mikrofonie Daria Polak, dzień dobry, ponownie zapraszam. Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu ZPF Moralność Finansowa Polaków 2026. A co skłania nas do terminowych spłat?
2: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek. Przekonanie, że zobowiązania należy regulować, jest ważne, ale badanie pokazuje, że równie istotna jest świadomość konsekwencji, jakie niesie ich niespłacanie.
1: Tłumaczył Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: We fleszu o 13:00 ważne przypomnienie dla mieszkańców Mazowsza. Do 16 września w regionie prowadzona będzie akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Pamiętajcie, żeby nie dotykać przynęt ze szczepionką, a jeśli dojdzie do kontaktu, miejsce trzeba dokładnie umyć wodą z mydłem i zgłosić się do lekarza. Przez 14 dni koty powinny zostać w domach, a psy wyprowadzajcie na smyczy. Szczepionki będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie w lasach, na łąkach i polach. Teraz zaproszenie do Półtuska, a konkretnie na tamtejszy zamek. Jutro rusza tam piknik historyczny pod hasłem Zwycięski Król, Zwycięska Polska, piknik z husarią.
3: W sobotę uczestników czekać będą rekonstrukcje historyczne, prezentacje broni i strojów z epoki oraz pokazy. Zaplanowano salwy z armaty i pojedynek szkoły fechtunku historycznego, a także ogólnopolski turniej husarski o pierścień lwa Lechistanu. Równie atrakcyjnie zapowiada się niedziela. O 13:00 ulicami miasta przejdzie parada Zwycięstwa Króla Sobieskiego z udziałem husarii, wojska i dam dworu. Następnie na zamku odbędą się pokazy szermierki, prezentacje XVII-wiecznego wojska i dam husarskich. Kulminacją wydarzenia będzie wielki finał Polskiej Ligi Husarskiej, który rozpocznie się o 14:00.
1: Wydarzenie organizowane jest z okazji 350. rocznicy koronacji króla Jana III Sobieskiego, a informowała Renata Pasiut. Przenosimy się do Mławy, gdzie wciąż problemem są kasztanowce w miejskim parku. Niestety, część drzew obumiera, a sytuacja z roku na rok wygląda coraz gorzej.
4: No i w związku z tym mamy co roku konieczność wycinania suchych drzew. W tamtym roku było to 5 sztuk, w tym roku jest to kolejnych 15, w sumie już to będzie 20 sztuk i ubywa nam ten stan, z czego jesteśmy zaniepokojeni, podejmujemy działania, żeby temu zapobiec.
1: Mówił Sebastian Sobieraj, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Mławskim Ratuszu. Na koniec propozycja na weekend. Kapela Roy już w sobotę na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Mamy dla Was podwójne wejściówki, więc po szczegóły wbijajcie na stronę RMF Max do zakładki Mazowsze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeśli czekacie dziś na dużo słońca, pogoda raczej Was nie rozpieszcza. Nad Mazowszem nadal sporo chmur, a słoneczne przejaśnienia będą raczej krótkimi momentami. Na szczęście bez deszczu. Temperatura idzie w górę, ale maksymalnie dotrze do 18 stopni. W Płońsku, Mławie i Ciechanowie na termometrach 16. Wiatr słaby i umiarkowany z porywami do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, ale warunki biometeo mogą dziś dawać się we znaki. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 15 stopni, a w nocy do 11.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Ja tylko chciałem zauważyć, że kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień w wybitnej formie.
7: Brawo ty!
6: Rzucam na luz, zmieniam orbity. Mój plan na dzisiaj jest znakomity.
7: A jest 13:04. Kiedy zacząć, jak nie teraz, Irek? Dzień dobry!

0: nad wszystko.
1: Premiera w RMF Max.
2: Jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie tego teraz potrzebowaliście.
0: O, Mata dograł swoje wersy do tego, przy czym bujaliśmy się prawie przez całe lato. Age, Ring My Bell, tym razem w wersji z polską

0: Zapamiętajcie tę godzinę. 13, prawie 20. 20 minut po pierwszej po południu. Ułatwiamy wygrywanie gwarantowanych 5000 złotych.
1: Za samo odebranie telefonu. I bardzo chcemy, żeby ta kasa trafiła właśnie do was. Dlatego załatwiliśmy wam ofertę.
0: Słuchajcie, 650 razy mnożymy szanse wysłane właśnie teraz SMS-em o treści MAX na 7327. Ty wysyłasz SMS za 3,69 na 7327. W treści wpisujesz MAX i taki SMS mnożony jest razy 650, a to oznacza, że 650 razy wzrasta twoje prawdopodobieństwo, że zadzwonimy do ciebie, a ty za samo odebranie dostajesz już 5000 zł.
1: A może być jeszcze lepiej, bo jak masz 9 w swoim numerze telefonu, cyfrę 9, to wtedy pomnożymy twoje zgłoszenie razy 1300.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ha, ale super.
1: Tak to załatwiliśmy.
0: Asia to załatwiła, przepraszam, ja o tym nic nie wiedziałem.
1: Irek tylko niesie wieść.
0: 1300 razy, jeżeli masz 9 w swoim numerze, wysyłaj MAX na 7327. Jeżeli zadzwonimy do ciebie, odbierzesz telefon gwarantowany 5000 zł.
1: Nie czekaj, teraz ślij hasło MAX pod 7327. Reklama.
2: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.

0: Idealna playlista na popołudniowy piątek. W pracy 28 minut przed godziną 14. Cały czas sprawdzamy. I faktycznie protest maszynistów się skończył, ale opóźnienia na kolei ciągle zostały i są gigantyczne.
1: Pociąg ze Szczecina do Przemyśla ma 333 minuty opóźnienia, a z Poznania do Ustki 246, i to są rekordy na
0: Także
1: na
0: jeżeli dzisiaj jedziecie gdzieś pociągiem, to koniecznie sprawdzajcie, czy wasza linia odjeżdża zgodnie z rozkładem. No i w imieniu protestujących maszynistów prosimy o zrozumienie.

0: to, co się dzisiaj dzieje w pogodzie, to jest taka próba generalna przed jesienią.
1: Próba. No i po co nam te próby, pani jesień? To my mamy już tyle wiosen, że jesień może przychodzić bez ostrzeżenia.
0: Chyba
1: zapraszamy, prognoza pogody będzie za chwilę. Nie, no wiadomo. Ja i kolega, i to do tego nie indywidualnie, tylko razem mamy odpowiednio dużo wiosen, żeby się nie bać jesieni. Ważne prognozy już za chwilę, bądźcie blisko RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
15: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
16: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
15: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
16: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
14: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
19: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: Ciechanów, Mława Płońsk.
1: Sprawdzisz?
0: Sprawdź.
1: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
2: Jeśli czekacie dziś na dużo słońca, pogoda raczej was nie rozpieszcza. Nad Mazowszem nadal sporo chmur, a słoneczne przejaśnienia będą raczej krótkimi momentami. Na szczęście bez deszczu. Temperatura idzie w górę, ale maksymalnie dotrze do 18 stopni. W Płońsku, Mławie i Ciechanowie na termometrach 16. Wiatr słaby i umiarkowany z porywami do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, ale warunki biometeo mogą dziś dawać się we znaki. Po zachodzie słońca temperatura spadnie do 15 stopni, a w nocy do 11.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: przyśnił nam się Fuka i Vito Bambino i oto są w RMF Max 9 minut i godzina 14.
1: A to jest najważniejsza wiadomość tego popołudnia, bo zaczyna się sezon wywiadówek i zebrań w klasach i w szkołach.
0: Tak, powiemy wam, gdzie trzeba sobie usiąść, żeby was nie wybrali do trójki klasowej.
1: Najlepiej, zapamiętajcie to, najlepiej usiąść z boku w tylnej części sali, ale blisko drzwi, żeby w razie czego musieć pilnie wyjść.
0: Jest też jeszcze inny sposób.
1: Tak?
0: Jak będą do ciebie mówić, to trzeba powiedzieć, że nie ponimają.
1: Skarbnikiem na pewno nie będzie.
0: A przewodniczącym być może.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: Minęła 14, pora na najnowszy flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Dzień dobry ponownie, posłuchajcie. Ministerstwo Infrastruktury, jak mówiliśmy, chce zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Co będą zakładały nowe przepisy?
1: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
2: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
1: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
0: Tyle Jakub Rybski. Projekt nowych przepisów zostanie zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Kierowcy z Mławy, uważajcie na utrudnienia. Od poniedziałku ruszą roboty wodociągowe na ulicy Republiki Pińczowskiej. Prace potrwają do piątku i będą prowadzone codziennie w godzinach od 8 do 17. Pamiętajcie, żeby w tych godzinach nie parkować samochodów na ulicy. Mimo jasnych zasad uchwały antysmogowej i dostępnych dofinansowań, stare kopciuchy nadal zatruwają powietrze w Płońsku. Ratusz nie składa jednak broni i dokłada wszelkich starań, by pomóc mieszkańcom w pożegnaniu nieekologicznych pieców.
4: Od 2 lat miasto Płońsk realizuje jako partner marszałka województwa mazowieckiego projekt Mazowsze bez smogu. Głównym celem projektu jest oczywiście zmniejszenie zjawiska smogu, który jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Ale smog w naszym mieście w 90% wytwarzają stare kotły, którymi ogrzewamy nasze domy, a jest ich w Płońsku ponad 300, z czego większość to kotły pozaklasowe, które, tak zwane kopciuchy, które już od 23 roku nie powinny funkcjonować według wymagań uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim.
0: O szczegółach opowiadała Alina Braulińska z Płońskiego Urzędu Miasta. W RMF Max Mazowsze mamy coś dla miłośników kina. We wrześniu w ciechanowskim kinie Łydynia nie zabraknie ciekawych propozycji, a jedna z nich będzie naprawdę wyjątkowa. Będzie seans, ale też spotkanie z twórcami filmu. Kto pojawi się w kinie i kiedy?
5: Łukasz Maciejewski poprowadzi spotkanie przed filmem wraz z aktorami, takimi jak Zuzanna Grabowska, która jest jednocześnie reżyserką filmu, Andrzej Grabowski, Agata Wątróbska, aktorka i współscenarzystka oraz Anna Malatyńska, operatorka pracująca przy tym filmie. Więc myślę, że warto wybrać się do naszego kina Łydynia i poznać tak wspaniałych gości. Przypominam, 15 września we wtorek o godzinie 18, tuż przed filmem Droga rzadziej przemierzana.
0: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. To na koniec jeszcze krótko o spektaklu, który powoli zaczyna się odgrywać w lasach naszego regionu. Jak informuje Polski Związek Łowiecki w Ciechanowie, wieczorami i o świcie w lasach można usłyszeć charakterystyczny, donośny ryk byków. To znak, że rozpoczyna się ich okres godowy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piątkowe popołudnie na Mazowszu nadal pochmurne i raczej spokojne. Słońca będzie niewiele, ale przynajmniej bez opadów. Termometry pokazują coraz wyższe wartości, choć do letnich temperatur sporo brakuje. Słupki rtęci w Ciechanowie, Płońsku i Mławie dobijają do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie. A co wieczorem? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 14 stopni. W nocy zrobi się chłodniej, do 11, a niebo pozostanie zachmurzone.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
6: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
7: Artur powiedział, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
8: I wy też powiedzcie, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek. Max, nagrajcie nam głosóweczkę. Instagram, Messenger w tym temacie już aktywne.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Oni też chcieliby wiedzieć, jak tam się u was sprawy mają 14 po 14.
1: Elegancko!
2: To Robert mówi, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
3: Dwa dni zamiast dla pracodawcy będę charytatywnie pracował dla żony.
0: Łukasz tak w poważną nutę uderzył.
2: Ja się nie uśmiecham nawet.
0: Dlatego, że kiedyś przy żonie zrobił tak. I teraz się musi pilnować.

0: Konferencja piątków RMF Max, Elio Xilavinia Reasons. Wow. Tak wam gramy 20 minut po drugiej.
1: A teraz wam podamy sekretną recepturę na atrakcyjne nagrody. Za odebranie telefonu 5000 zł.
0: Szansa na 10000 zł albo fajne nagrody.
1: Hulajnoga elektryczna, projektor filmowy, hulajnoga elektryczna, PS5, hulajnoga elektryczna. Ja bym polował na hulajnogę elektryczną.
0: To wszystko może być, jest szansa, że będzie to wasze. Tylko musicie się zgłosić do zabawy.
1: SMS o treści MAX za 3,69 leci teraz. Uwaga na numer 7327. Tak, Asia?
0: Hulajnoga elektryczna.

0: Kochaliśmy ją od pierwszego słyszenia. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max.
1: Muzyka działa na stres, to wiemy nie od dzisiaj, ale nowość jest taka, że wiemy już, żeby nam pomogła ta muzyka, to tak? Trzeba jej słuchać po stresującej sytuacji, a nie przed.
0: Czyli nie tylko w pracy, jak jesteście, to słuchacie RMF Max, no. Ale przede wszystkim w drodze z pracy do domu możecie sobie słuchać RMF Max, na co bardzo liczymy, zwłaszcza, że naukowcy co prawda tego nie potwierdzają, ale jak się słucha po domu, także RMF Max, to jak się każda stresująca
1: to
0: sytuacja...
1: To działa podwójnie,
0: oczywiście.
1: Po domu.

0: DJ Goja i Michiko. Jason Derulo też tam śpiewa i się nawet przedstawia. Jakbyście nie zasłyszeli, to wam przypomnę.
1: Irek, Jakubek i Asia Meus w stylu Jasona Derulo razem z wami. Popatrzyłem na prognozę pogody i właśnie sobie tak pomyślałem, że nic tak bardzo... No właśnie, są od tego ludzie. Przepraszam, następnym razem cię posłucham. Eksperci od prognozy pogody, także tej weekendowej. Za chwilę w RMF Max. Bądźcie z nami, będziemy słuchać szczegółów.
2: Reklama. Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy ci z doborem rozwiązań dopasowanych do twoich potrzeb i idealnych dla twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
6: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
5: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

0: typo.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na Maxa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
3: Piątkowe popołudnie na Mazowszu nadal pochmurne i raczej spokojne. Słońca będzie niewiele, ale przynajmniej bez opadów. Termometry pokazują coraz wyższe wartości, choć do letnich temperatur sporo brakuje. Słupki rtęci w Ciechanowie, Płońsku i Mławie dobijają do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie. A co wieczorem? Po zachodzie słońca temperatura spadnie do około 14 stopni. W nocy zrobi się chłodniej, do 11, a niebo pozostanie zachmurzone.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Zdradzimy wam pewną tajemnicę naszej redakcji.
1: Do świtu.
0: Bo mamy taką koleżankę, której imię możemy mówić tylko w piątek o 14.50, czyli teraz.
2: Cześć pa, koleżanka.
0: No hej, cześć pa. Miejmy nadzieję, że cześć pa pracuje także już w waszej firmie, czego wam z całego serca życzymy.
2: Pięknego weekendu.
0: Tak, Asia Meuzirek, Jakubek. Cześć pa.

0: wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: No i nadeszła już 15, czas na flash i sport. Przy mikrofonie Daria Polak, a wy słuchacie RMF Max Mazowsze. Cześć, zaczynamy. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana już pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy to postępowanie?
2: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy.
1: Tyle Jakub Rybski.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Uwaga, mieszkańcy gminy Ojrzeń. Sanepid wydał ostrzeżenie dotyczące wody z wodociągu w Luberadzu. W próbkach wykryto bakterie z grupy coli, dlatego woda nadaje się do picia, gotowania czy mycia zębów wyłącznie po przygotowaniu. Problem dotyczy ponad 1300 osób z 15 miejscowości, w tym Luberdza, Gostomina i Młocka. W sieci trwa już dezynfekcja, więc w kranach możecie wyczuć silniejszy zapach chloru. Ponowne badania wody zaplanowano na początek tygodnia. Rewolucja dla kierowców w Płońsku na ostatniej prostej. Jeśli czatujecie na wolne miejsca pod Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, mamy dla Was dobre wieści. Powstają tam właśnie nowe punkty parkowania. Zegar jednak tyka, bo do 25 września prace mają być zakończone. Ale uwaga, chwilę po otwarciu wchodzą w życie zupełnie nowe zasady wjazdu i wyjazdu z terenu kompleksu.
3: Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu. Do tej pory odbywał się on jedną bramą. Teraz będzie ruch dwoma bramami, czyli tą bliższą bramą przy trafo będzie następował wjazd, a bramą bliżej rzeki będzie następował wyjazd. I takie oznaczenia tutaj cała organizacja wewnętrzna ruchu drogowego na naszym parkingu jest już opracowana i stosowne znaki zostaną powieszone. W tym czasie, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone, ten parking oznakujemy właściwie.
1: Wyjaśniał Waldemar Kunicki, dyrektor centrum. W Płońsku szykuje się gigantyczna zielona rewolucja. Ruszyła pełną parą rewitalizacja Parku Konstytucji 3 maja. Po latach asfalt wreszcie ustępuje miejsca nowoczesnym rozwiązaniom i to nie tylko po to, żeby było ładniej, ale też po to, by lepiej radzić sobie ze zmianami klimatu. Na mieszkańców czeka mnóstwo nowości.
4: A najwięcej zyskają drzewa, które do tej pory miały korzenie przykryte asfaltem. Te ścieżki asfaltowe były bardzo szerokie, teraz będą trochę węższe, ale w niczym to nie będzie utrudniać korzystania pieszych z tego parku. Będzie też nowa, mała architektura. Nowe, ładne ławeczki i nowe kosze żeliwne w stylu retro z pokrywami.
1: Opowiadała Małgorzata Melińska z Płońskiego Urzędu Miasta. A teraz sport, Krzysiek Chwaliński.
5: Kto wygrał?
0: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
6: Dziś wraca piłkarska ekstraklasa i to właśnie od niej zaczniemy popołudniowy flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. O 18:00 mecz Rakowa-Częstochowa z Motorem Lublin. Ten pierwszy zespół po raz pierwszy poprowadzi Tomasz Kaczmarek. Wieczorem o 20:30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok.
7: Wiem, że trudne zadanie przed nami. Na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik do tego, żeby wygrać spotkanie.
6: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Mecz będzie rozgrywany w cieniu doniesień o wymianie wiadomości między nim a sędziami. Wcześniej, bo o 18:00, polskie piłkarki do lat 20 zagrają trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Nasza kadra na stadionie w Bielsku-Białej zmierzy się z Beninem.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Piątek na Mazowszu powoli zmierza w stronę wieczoru i nadal pozostaje pod znakiem chmur. Słońca mamy niewiele, ale opadów synoptycy nie przewidują. Najwyższa temperatura w regionie to 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, maksymalnie w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Wieczorem po zachodzie słońca temperatura obniży się do 14 stopni, w nocy spadnie jeszcze niżej do około 11. Nadal pochmurno, ale spokojnie.
8: Ja wiem, że na ten początek września to można patrzeć różnie, ale ja uważam, że super, że właśnie się zaczyna ten czas w roku, kiedy jak jest ciepło, to wszyscy się cieszą, a jak pada, to nikt nie narzeka, no bo w sumie jest jesień, to musi padać, nie?
9: Rzeczywiście, to jest niezwykły czas. Zapraszamy celebrować go wspólnie. Michał Siwek,
8: Justyna Borycka, cześć, to kanał nadawczy.
9: Alabama Ten.

0: Shakira wprawdzie w polskim domu się nie wychowała, bo gdyby się wychowała, to by wiedziała, że nie mówi się daj, tylko poproszę. Daj, daj za nami od Shakiry.
1: Tak jest, a my dzisiaj otwieramy weekend w RMF Max, czyli pora zrobić głośne wi dla tego wszystkiego, co wam się dzisiaj udało. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To jest moment, żeby pochwalić się tym, co wam wyszło. Nawet jeśli po prostu przetrwaliście i to się dzisiaj udało, to to też jest dobrze,
0: Kwiatuszku. A można powiedzieć o tym, co ci uciekło? Mi uciekł autobus.
1: Wi!
0: I wszedłem do pracy pół godziny z buta.
1: Ale zobacz, jak zdrowo.
0: Bardzo się cieszę z tego. Wy też możecie oczywiście nagrać, co wam wyszło, uciekło albo jeszcze gdzieś
1: się udało.
0: Się wylało.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: David Guetta w RMF Max, Alok i Stick Figure też w tym numerze, już 17 minut po trzeciej, a my sobie podsumowujemy ten dzień, ten tydzień, bo weekend powoli się zaczyna. I co tam się udało?
1: Co wam dzisiaj wyszło? Oto było pytanie.
2: Co mi dzisiaj wyszło? Skończył się 3-tygodniowy urlop.
1: W końcu można wrócić do pracy, do przyjaciół, prawda? Poczuć to uczucie spełnienia, które ma się chodząc codziennie.
0: Domowy rosołek.
1: Do pracy, niesamowite. Co wam jeszcze dzisiaj wyszło?
3: W końcu wyszło mi się z pracy.
0: No, a tutaj jednak wyszło z pracy.
1: Czemu nie robisz wii ze mną?
0: Przepraszam.
1: Miałaś robić.
0: Już,
1: co mnie samego zostawiasz? To nie jest miłe.
0: Okej, daj kolejne, to zrobimy razem wii. No. Obiecuję.
4: A mi się dzisiaj udało zebrać 3 wiaderka grzybów i jestem przeszczęśliwa.
0: Wii!
1: No, widzisz, jakie to jest uczucie?

0: Słyszycie mój głos?
1: To Michał Siwek z RMF Max i Justyna Borycka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Dobrze się przedstawiłeś, bo bałam się, że będzie na mnie. Na szczęście udało się, że nie.

0: Co jeszcze ciekawego u was słychać, co wam się udało przed weekendem, żebyśmy mogli otworzyć weekend? Co tam leci?
1: No a czemu to nie leci? Poczekaj, nie, no bo to ludzie mieli lecieć, a nie lecą. Poczekaj, no bo zły przycisk, no już.
2: A mi się właśnie dzisiaj skończyło dzwonienie lekarskie, bo miałem operację na, na kolano.
0: To była...
1: tak zwana kolanoskopia.
0: Dokładnie.
1: Ale
0: proszę, tak.
1: Bo należy się...
3: A mi jak nigdy udało się wyjść wcześniej z pracy i jak nigdy stoję w korku.
1: A, no bo
0: Bo to świat wie, o której masz wrócić do domu, tak? Jak wyjdziesz z pracy, to i tak postoisz w korku.

0: 5000 zł za samo odebranie telefonu. Dziś dajemy w zabawie urodzinowy deszcz nagród. 5000 zł za samo odebranie telefonu, a w koszach nawet 10 tysięcy do wygrania. Żeby wziąć udział, piszecie max na 7327 za 3,69. Pytanie, o ile mnożymy każdego SMS-a teraz, tak. Borycka, ile?
1: Runda bonusowa rusza, no to nie wiem, tak 300?
0: Nie, mało.
1: 400?
0: Tak mało.
1: No nie, 500?
0: Tak mało. No,
1: 600?
0: Tak dużo?
1: Dobra, 590.
0: O nie.
1: 500, to jest moje ostatnie słowo. 590 razy tyle mnożymy twoje zgłoszenie z hasłem MaxPod 7327 za 3,69. Ślij teraz, żeby zagrać o 10 tysięcy złotych i dostać 5 koła za samo odebranie telefonu.
0: Ale wam załatwiłem.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finesia 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

Piątek na Mazowszu powoli zmierza w stronę wieczoru i nadal pozostaje pod znakiem chmur. Słońca mamy niewiele, ale opadów synoptycy nie przewidują. Najwyższa temperatura w regionie to 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, maksymalnie w porywach do 15 km na godzinę. Ciśnienie wysokie, a warunki biometeo mają niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Wieczorem po zachodzie słońca temperatura obniży się do 14 stopni, w nocy spadnie jeszcze niżej do około 11. Nadal pochmurno, ale spokojnie.

0: Ariana Grande, jesienią brzmi naprawdę dobrze. Za 5 minut będzie czwarta, tymczasem w Szwecji szykują się wybory parlamentarne i okazuje się, że tam na liście kandydatów 90 kandydatów polskiego pochodzenia, słuchaj.
1: No, proszę bardzo. Zachciało wam się, drodzy Szwedzi, kochani, potopu? No teraz będziecie mieli bigos zamiast cynamonek.
0: O, i flaki jeszcze.
1: I flaczki dorzucimy. A, proszę bardzo. Kara za grzechy przeszłości.
0: Za chwilę flash i pogoda. Zostańcie za RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia, www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
7: Czyta lektor AI.

0: A sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Związek, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Jest 16 w RMF Max Mazowsze, czas na garść informacji. Z wami Daria Polak, ponownie witam i zapraszam na najnowszy flash. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
2: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuję się z tego powodu.
3: Nie ma pani żalu?
2: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
3: Pana zdaniem protest słuszny?
4: Tak. To za dużo tych jest wypadków, zdecydowanie.
5: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
1: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: W RMF Max jesteśmy blisko ważnych spraw. Tym razem o problemie odpadów z terenu byłej cukrowni przy Fabrycznej w Ciechanowie. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy znajdą się pieniądze na ich usunięcie. Marszałek Mazowsza zwracał się o dotację do wojewody, ten z kolei do Ministerstwa Klimatu. Na razie starania spełzły na niczym.
6: Pierwszy wniosek składaliśmy w 2023 roku, a następnie ten wniosek był ponawiany w 2024 roku i w 2025 roku. No niestety bezskutecznie. Natomiast z korespondencji, którą posiadamy, wynika, że wojewoda mazowiecki zwracał się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania.
1: Wyjaśniła Marta Milewska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Smog nie odpuszcza, a w Płońsku stare, tak zwane kopciuchy wciąż dają się mieszkańcom we znaki. Choć uchwała antysmogowa obowiązuje, a miasto wykłada kasę na zmianę pieców, to wymiana idzie opornie. Urzędnicy wchodzą więc na wyższy bieg i dają mieszkańcom konkretną pomoc za 0 zł.
7: W ramach naszego projektu możemy bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie opracować audyt energetyczny, który jest podstawą ubiegania się o dotacje w programie Czyste Powietrze. Możemy również także bezpłatnie wykonać przegląd kominiarski z czyszczeniem przewodów dymowych i wentylacyjnych. Wystarczy tylko przyjść do urzędu, złożyć stosowne wnioski. No, liczba takich usług jest ograniczona. Serdecznie zapraszam do mojego biura.
1: Mówiła Alina Braulińska, ekodoradca z Płońskiego Urzędu Miasta. Teraz krótki przegląd propozycji, z których możecie skorzystać we wrześniu. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturze w Ciechanowie, a zaczynamy od kina Łydynia.
8: W połowie miesiąca, a dokładnie 15 września we wtorek o godzinie 18, wyjątkowe święto w Domu Kultury, a właściwie w kinie Łydynia. Drodzy Państwo, seans z gwiazdą. Dlaczego wyjątkowy? Bo wyjątkowi goście. W naszym kinie będziemy gościć reżyserkę, aktorów oraz operatorkę, którzy pracowali przy filmie Droga rzadziej przemierzana.
1: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Na Mazowszu końcówka piątku bez większych zmian. Nadal dominować będą chmury, a słońce będzie pojawiało się tylko na krótko. Temperatura maksymalna w regionie to 18 stopni. Deszczu nie widać, wiatr pozostanie słaby i umiarkowany w porywach do 15 km na godzinę. Wieczorem po zachodzie słońca zrobi się chłodniej. Temperatura spadnie do 14 stopni, a w nocy do około 11. Nadal będzie pochmurno, ale bez opadów, a w sobotę o poranku około 10 w ciągu dnia dużo więcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. W każdej chwili Max nadaje hit.
10: Słuchajcie, prawdziwa historia, nic nie zmyślam. Nasz dyrektor muzyczny dzisiaj zszedł do takiej piwnicy z naszymi muzycznymi perełkami. Wyszedł taki ukurzony, obłocony, zmęczony.
11: Wyciągnął płytkę, huchnął.
10: I mówi, ale mam dla was dzisiaj perełkę.
11: I będziemy ją grać za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko.
12: Max.
11: Tutaj kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami jeszcze do 18. Jedziemy razem z pracy.
10: A to Tobi Romeo i Fly High.

0: Dub Dogs gra w RMF Max, ale my zgodnie z obietnicą zaraz wystrzelimy z kapci, odpinamy wrotki, ale pasy zapinamy, bo to trzeba bezpiecznie jednak jechać do domu przy takich bangerach.
1: Mary J. Blige i Family Affair to jeden z tych numerów, przy których robi się trochę goręcej. To właśnie ten numer, który zakurzony, ubłocony dyrektor muzyczny wyciągnął i powiedział: mam! Mam! Znalazłem!
0: I jak to brzmi dzisiaj? Sami sprawdźcie, a brzmi absolutnie doskonale. Family Affair w RMF Max. Woo!

0: I jeszcze pachnie wakacjami, Moving to the Sun w RMF Max, ale jesień ma też swoje zalety. Ruszyła już Liga Mistrzów, 3 wieczory z meczami za nami, ale dziś jeszcze lepsze rzeczy.
1: Absolutnie, Liga Mistrzów, wtorek, środa, czwartek, a potem w piątek wielka kulminacja. Ekstraklasa! Tak jest, Raków Częstochowa, Motor Lublin dziś o 18, Wisła Kraków Jagiellonia o 20:30. Kto by tam Real oglądał? Manchester City.
0: Daj spokój, Luda.
1: Absolutnie, Wisłę Kraków
0: to się
1: sobie
0: dzieje. Max.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
15: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
14: Już najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
16: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
17: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
18: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: kocham ten dramatyzm sytuacji w numerze właśnie, który za nami, to Ava Max, oczywiście i Alan Walker z numerem Faith w RMF Max. Upokarzające momenty, słuchajcie, to na przykład jak biegniesz na autobus, on ci i tak odjedzie, wtedy jesteś i upocony i nigdzie nie pojedziesz.
1: Smutno mnie, bo to była dokładnie moja historia dziś, ale cóż, jakby wybaczę ci ten kolejny raz, kiedy mnie upokorzyłeś przed milionami słuchaczy. Pamiętamy wczorajszą kanapkę z ketchupem i kurczakiem. Mhm. Ale wróćmy do upokarzeń, które opowiedzieli nam słuchacze na Messengerze RMF Max.
2: Najbardziej upokarzające jest, jak po kilku latach spotykasz jakiegoś starego znajomego, on cię nie poznaje, nie zauważa, cię zaczyna z niego machać, krzyczeć, mówić, a on nic.
1: Bardzo mi się podoba ten śmiech na końcu, bo on ewidentnie jest takim ucieleśnieniem tego niezręcznego momentu, tego momentu, w którym już tylko możesz się niezręcznie zaśmiać.
0: Tak, ja miałam też taką sytuację ostatnio, że spotkałam znajomą z dawnych lat i wtedy wspólny kolega nas zapytał, a wy skąd się znacie? A my tak patrzymy na siebie i nie wiedziałyśmy. To było upokarzające.
3: To już było dawno temu, ale jedna z moich najbardziej żenujących sytuacji to kiedy biegłam przez środek miasta główną ulicą, wskoczyłam, myślałam, że koledze na plecy, zakrywam mu oczy i mówię: zgadnij, kto to? I już po jego odpowiedzi wiedziałam, że to nie jest mój kolega ze studiów.
0: Ajajaj.
1: Ajajaj.
0: Poczułam te ciarki na plecach. Jak macie jeszcze jakieś takie historie, upokarzające momenty waszego życia, przyjmujemy głosówkami na Messengerze RMF Max.

0: Jak kiedyś zrobimy sobie taki konkurs o największe bęgery wszechczasów, to ten będzie u mnie bardzo wysoko na liście. Zapamiętaj to, Michał Siwek. We Found Love za nami w RMF Max.
1: Zapamiętam to i ja wybiorę wtedy inne. I na przykład na tej mojej liście znajdą się takie jak Swedish House Mafia.
0: No też mocny zawodnik, to prawda. I takie rzeczy u nas w RMF Max. Za chwilę też najświeższa prognoza pogody, więc zostańcie.
1: A Swedish House Mafia zaraz w RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama. W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

Piątkowe popołudnie i wieczór na Mazowszu zapowiadają się spokojnie, choć pod chmurami. Temperatura powoli spada, na termometrach w regionie 17. Słońca niewiele, ale padać nie powinno. Wiatr słaby i umiarkowany z porywami do 15 km na godzinę. Po zachodzie słońca temperatura szybko zacznie spadać, wieczorem do 14 stopni, a w nocy nawet do 11. Padać nie będzie. Na szczęście sobota przyniesie wyraźną poprawę, bo o poranku 10 stopni, a później dużo więcej słońca przeplatanego z chmurami.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Jeszcze 3 minutki i będzie godzina 18, co oznacza, że my już powoli sobie wajbujemy, ale w kierunku wyjścia, a zaraz będzie tutaj Przemek Grabowski.
1: A ja chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy jeszcze się nie zorientowali, gdzie przebywamy aktualnie wszyscy wspólnie jako kolektyw, jako społeczeństwo.
0: W weekendzie?
1: W weekendzie, tak jest, oczywiście przebywamy w weekendzie, zatem przebywajmy w nim z radością. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, do usłyszenia w RMF Max. Pa!
1: Pa.
2: Reklama. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
3: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
4: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
15: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
14: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy. Plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
16: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
4: Czas na skrót informacji z regionu. Słuchacie RMF Max Mazowsze. Z wami Daria Polak. Dzień dobry, cześć. Zapraszam. Flesz o pełnej zaczynamy od Płońska. Władze miasta rozpoczęły pracę nad miejskim planem adaptacji do zmian klimatu. Dokument ten ma pomóc miastu lepiej radzić sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak fale upałów czy ulewne deszcze.
5: Zdaniem władz miasta dokument wskaże kierunki działań, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. W planie znalazły się m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, rozwój systemów zagospodarowania wód opadowych oraz analiza zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych. Na przygotowanie dokumentu Płońsk pozyskał ponad 180 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to ponad 238 tysięcy złotych. Plan do końca przyszłego roku ma przygotować firma z Krakowa. Ważnym elementem będą też konsultacje społeczne, podczas których swoje uwagi będą mogli zgłaszać mieszkańcy.
4: Tyle od Renaty Pasiut.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
4: Rewolucja dla kierowców w Płońsku na ostatniej prostej. Jeśli czatujecie na wolne miejsca pod Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, to mamy dobre wieści. Powstają tam właśnie nowe punkty do parkowania. Zegar jednak tyka, bo do 25 września prace mają być zakończone. Ale uwaga, chwilę po otwarciu wchodzą w życie zupełnie nowe zasady wjazdu i wyjazdu z terenu kompleksu.
6: Zmieni się przede wszystkim system wjeżdżania i wyjeżdżania z parkingu. Do tej pory odbywał się on jedną bramą, teraz będzie ruch dwoma bramami, czyli tą bliższą bramą przy trafo będzie następował wjazd, a bramą bliżej rzeki będzie następował wyjazd. I takie oznaczenia tutaj cała organizacja wewnętrzna ruchu drogowego na naszym parkingu jest już opracowana i stosowne znaki zostaną powieszone. W tym czasie, kiedy wszystkie prace zostaną zakończone, ten parking oznakujemy właściwie.
4: Wyjaśniał Waldemar Kunicki, dyrektor Płońskiego Centrum. W RMF Max Mazowsze mamy coś dla miłośników kina. We wrześniu w ciechanowskim kinie Łydynia nie zabraknie ciekawych propozycji, a jedna z nich będzie naprawdę wyjątkowa. Będzie to seans, ale też spotkanie z twórcami filmu. Kto pojawi się w kinie i kiedy?
7: Łukasz Maciejewski poprowadzi spotkanie przed filmem wraz z aktorami, takimi jak Zuzanna Grabowska, która jest jednocześnie reżyserką filmu, Andrzej Grabowski, Agata Wątróbska, aktorka i współscenarzystka oraz Anna Malatyńska, operatorka pracująca przy tym filmie. Więc myślę, że warto wybrać się do naszego kina Łydynia i poznać tak wspaniałych gości. Przypominam, 15 września we wtorek o godzinie 18, tuż przed filmem Droga rzadziej przemierzana.
4: Zapraszała Małgorzata Milewska z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. I na koniec jeszcze krótkie przypomnienie dla pacjentów. W piątek 18 września specjalistyczny szpital wojewódzki w Ciechanowie będzie funkcjonował jak w dzień wolny od pracy. To oznacza, że oddziały szpitalne będą działać w trybie świątecznym, ale poradnie specjalistyczne i zakłady diagnostyczne będą zamknięte. Warto o tym pamiętać, planując wizytę w szpitalu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Kończymy piątek z jesiennym akcentem, ale jest też dobra wiadomość na jutro. Dziś na Mazowszu nadal sporo chmur, najcieplej w Mławie, 16 stopni. Deszczu nie powinno być, a wiatr pozostanie słaby i umiarkowany w porywach do 15 km na godzinę. Wieczorem po zachodzie słońca temperatura spadnie do 14 stopni, w nocy do 11. Nadal pochmurno, ale spokojnie, bez obaw. Sobota zapowiada się zdecydowanie przyjemniej. O poranku 10 stopni, a później dużo więcej słońca, choć chmury również się pojawią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: No w końcu doczekaliśmy się, piąteczek. Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy weekend razem. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens. Dzisiaj, skoro to piątek, to obiecuję, będzie dużo fajnych nowości. Teraz numer, który może powrócić nam na miejsce pierwsze Listy Hobbens jeszcze w ten weekend.
10: RMF Max.
9: A ten kawałek to self-aware, ale tutaj w wersji chłopaków z Temper City, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie dwie rozpędzoną taneczną i właśnie taką. Zrób się głośniej.

singielek, które myślą, planują, gdzie by tutaj się dzisiaj wybrać, żeby poznać może kogoś miłego, no to trzymam za was kciuki, żeby impreza się udała, żeby wyjście się udało i żeby skończyło się jakąś fajną znajomością. Za chwilę numer, do którego tańczyliśmy w wakacje, a teraz Oskar, do którego bujamy się także we wrześniu. Tak śpiewa, bez końca, Oskar Sims.

0: Dobry kawałek na starcie weekendu. Można było machać włosami. Jak ktoś ma długie włosy, to mógł sobie pomachać w rytm luzę. To nasza nowość. Dame Impala też wraca do RMF Max, a ja wracam za chwilę z królem rapsów. No kto się zgodzi, że Eminem to król rapsów? No przecież trafił kiedyś za szybkość nawet do księgi rekordów Guinnessa. Slim Shady już za chwilę.
1: Reklama. Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: 4,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów.

0: 80. Każdy chce teraz mieć takie zdjęcie a la gwiazda lat 80. No to wraca do nas także muzyka lat 80. Tutaj w remiksie od Dub Dogs. How does it feel? Refren już chyba teraz znają wszyscy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta i Alok. Weekendowo sprawdzimy też, co się szykuje w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela.

0: gratis. Kup na ticketenergylandia.pl. Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Kończymy piątek z jesiennym akcentem, ale jest też dobra wiadomość na jutro. Dziś na Mazowszu nadal sporo chmur, najcieplej w Mławie, 16 stopni. Deszczu nie powinno być, a wiatr pozostanie słaby i umiarkowany w porywach do 15 km na godzinę. Wieczorem po zachodzie słońca temperatura spadnie do 14 stopni, w nocy do 11. Nadal pochmurno, ale spokojnie, bez obaw. Sobota zapowiada się zdecydowanie przyjemniej. O poranku 10 stopni, a później dużo więcej słońca, choć chmury również się pojawią.

0: Początkowo to była taka wzruszająca piosenka o życiu, czyli Bittersweet Symphony od grupy The Verve, jeszcze kiedy popularne były Britpopy. No i teraz tak tanecznie, na podstawie właśnie takich klimatów tamtego hitu, Ellie Oaks i Lavinia, nasza taneczna nowość na piątek, Reasons. Będzie tego jeszcze więcej dzisiaj w RMF Max, a teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Dobre i fajne, nie tylko taneczne propozycje na ten weekend. Tu RMF Max Mazowsze, jestem akurat w Ciechanowie i właśnie zauważyłem, że do dzisiaj nieczynny był Park Nauki, Torus w Ciechanowie, ale już jutro otwierają i można po modernizacji zobaczyć i spędzić fajnie czas właśnie z całą rodziną. Wybieracie się na jakieś tańce? No to dobrze trafiliście, bo zaglądam sobie do Płocka. Face Club zaprasza na najbliższy weekendowy czas. Free Friday w piątek, start 21, wstęp jest wolny, a Classic, ci panowie przybywają w sobotę i robią wam imprezę już po godzinie 21. Taka propozycja jest do Płocka, do klubu Face, no a na kawkę do kawiarni artystycznej w Ciechanowie przy dobrej muzyczce także zapraszają. Bosco zaprasza do tańca. W najbliższy weekend impreza 30-40-latków i panowie 2.0, którzy rządzą po raz kolejny w klubie Bosco. Bossy ubierają się na czarno. Propozycja na kolejną sobotę i Pure Clubbing, czyli taneczne bity oczywiście w Bosco w Ciechanowie. Wszystko na Fabrycznej 11. Taka propozycja na sobotę.
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
8: Hej, góraleczko, piękna niczym kwiat.
7: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie koło Płocka. Tego wieczoru na scenie zespół Capella Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Capella Roy, plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. Do zobaczenia.
9: Drzwi zewnętrzne to pierwszy element, który wita Twoich gości. A drzwi wewnętrzne, łącząc funkcjonalność z estetyką, są kluczowe dla wystroju. W salonie firmowym Ercado Montares wiemy, jak wielkie ma to znaczenie. W naszej ofercie znajdziesz bogaty wybór drzwi o najwyższej jakości wykonania. Pomożemy Ci z doborem rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb i idealnych dla Twojego domu czy mieszkania. Salon firmowy Ercado Montares. Płońsk, Wyszogrodzka 13.
10: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej! Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Mazowsze, pora na skrót informacji z regionu. Z wami Daria Polak, dzień dobry ponownie, ruszamy. W RMF Max Mazowsze jesteśmy blisko waszych spraw, a teraz ważna informacja dla kierowców. Jeszcze we wrześniu będzie można zredukować punkty karne, a my sprawdzimy, kto może z tego skorzystać i na jakich zasadach. Tematem zajęła się nasza reporterka.
1: Aby tak się stało, trzeba wziąć udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 29 września. Mogą z niego skorzystać osoby, które nie przekroczyły limitu 24 punktów, mają prawo jazdy od co najmniej roku i nie brały udziału w podobnym kursie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Trzeba też złożyć odpowiedni wniosek i zapłacić. Program obejmuje 8 godzin zajęć dotyczących m.in. bezpieczeństwa ruchu drogowego, konsekwencji wypadków oraz psychologii kierowcy. Uczestnicy wezmą również udział w ćwiczeniach z awaryjnego hamowania. Udział pozwoli na zredukowanie maksymalnie 6 punktów.
0: Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie wortciechanów.pl, a informowała Renata Pasiut.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W Płońsku szykuje się gigantyczna zielona rewolucja. Ruszyła pełną parą rewitalizacja Parku Konstytucji 3 maja. Po latach asfalt wreszcie ustępuje miejsca nowoczesnym rozwiązaniom i to nie tylko po to, żeby było ładniej, ale też po to, by lepiej radzić sobie ze zmianami klimatu. Na mieszkańców czeka mnóstwo nowości.
3: Będziemy mieli nowe nawierzchnie, a najwięcej zyskają drzewa, które do tej pory miały korzenie przykryte asfaltem. Te ścieżki asfaltowe były bardzo szerokie, teraz będą trochę węższe, ale w niczym to nie będzie utrudniać korzystania pieszych z tego parku. Będzie też nowa, mała architektura. Nowe, ładne ławeczki i nowe kosze żeliwne w stylu retro z pokrywami.
0: Opowiadała Małgorzata Melińska z Płońskiego Urzędu Miasta. I zostajemy w Płońsku, gdzie szykuje się Europejski Tydzień Mobilności. Od 16 do 22 września będzie mowa o tym, jak poruszać się bezpiecznie, wygodnie i bardziej ekologicznie. Tegoroczne hasło to mobilność dla każdego. Szczególny nacisk położony zostanie na potrzeby różnych pokoleń, od dzieci i młodzieży przez dorosłych aż po seniorów. A teraz jeszcze krótko o ważnej akcji. Wrzesień to miesiąc profilaktyki, a Ministerstwo Zdrowia ruszyło z ogólnopolską kampanią Profilaktyka Podaj Dalej. Miasto Mława włącza się w tę akcję i zachęca mieszkańców do regularnych badań oraz korzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych. W aplikacji Moje IKP można sprawdzić, jakie badania są dostępne dla konkretnego wieku i płci, a także skorzystać z e-rejestracji. Zadbajcie o zdrowie i podajcie te informacje dalej. A na koniec jeszcze Ciechanów, który stanie się miejscem ważnej rozmowy o przyszłości północnego Mazowsza. 14 września przedstawiciele 5 powiatów spotkają się w Parku Kultury Młyn, by rozmawiać m.in. o rynku pracy, edukacji i szansach dla młodych. Wszystko w ramach Mazowieckiego Kongresu Regionalizmu 2026.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Piątek kończy się na Mazowszu pod chmurami, ale bez deszczu. Po zachodzie słońca termometry pokażą około 14 stopni, w nocy zrobi się jeszcze chłodniej, do 11. Niebo pozostanie zachmurzone, ale opadów nadal nie należy się spodziewać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. A sobota przyniesie wyraźnie więcej słońca. Poranek zacznie się od około 10 stopni, później słońce będzie przeplatało się z chmurami. W ciągu dnia maksymalnie 20 stopni, a najcieplej w Płońsku. Jutro śmiało można zaplanować czas na świeżym powietrzu.
4: Hej, cześć, witajcie, weekendowo-piątkowo, no już wieczorowo, tak, dni coraz krótsze, ale jeszcze będzie pięknie, naprawdę, przed nami piękna Polska, złota jesień, ale teraz jeszcze wakacyjnie i weekendowo w RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Kasper rozbujał się ostatnio. Jego kolejna nowość, Whatever Turns You On, z przyjaciółmi ze szwedzkiej House Mafii ogłosili właśnie, że będzie wielka koncertowa impreza. Słuchajcie, Swedish House Mafia na stadionie. Na stadionie w Polsce będzie także Tiesto. Ogłoszono to wczoraj. Po 20 latach Tiesto wraca do konceptu Tiesto in Concert. I ten koncert Tiesto odbędzie się właśnie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się wybiera? Ja wybieram się do zestawienia listy Hot Bands. Tam rządziła ostatnio Zalia. Macie ją piątkowo u nas, tylko Kochaj Mnie.

taneczny hit doczekał się nowej wersji ostatnio. To Milky w remiksie Just The Way You Are. A za tę wersję odpowiedzialny jest David Guetta, który, uwaga, uwaga, ma dla nas premierę na piątek i usłyszycie to dzisiaj wieczorem w RMF Max. David Guetta i Hypertone. To przed wami za chwilę Harry Styles, który zakończył wielkie koncertowanie i mówi, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, że mu się nudzi, pewnie coś wymyśli. Zaśpiewa za chwilę.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.

Top of LMF Max, I know you want me, to Pitbull. Teraz może nie król, ale już książę, no na pewno książę popularności internetowo-wiralowej, to MJ Deli, Polska, który tak nakręca nam weekend. Mam dla was piątkową nowość. Zróbcie głośniej i głosujcie, bo może wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Zapamiętajcie ten refren, będzie można zaśpiewać tacie po pierwszej wywiadówce. No sorry papi, sorry, będzie lepiej. Topik i Becky G w RMF Max, ale na starcie weekendu nie przejmujemy się tym, co w szkole. Już proszę odłożyć dzisiaj czytanie, naukę, korepetycje. Piątkowy wieczór, jest na relaks, jest na hity, dobre bity. Za chwilę Eminem z Rihanną. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: I gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy, klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

Piątek kończy się na Mazowszu pod chmurami, ale bez deszczu. Po zachodzie słońca termometry pokażą około 14 stopni, w nocy zrobi się jeszcze chłodniej, do 11. Niebo pozostanie zachmurzone, ale opadów nadal nie należy się spodziewać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. A sobota przyniesie wyraźnie więcej słońca. Poranek zacznie się od około 10 stopni, później słońce będzie przeplatało się z chmurami. W ciągu dnia maksymalnie 20 stopni, a najcieplej w Płońsku. Jutro śmiało można zaplanować czas na świeżym powietrzu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Naprawdę fajnie buja, ja już dodałem sobie ten numer do moich ulubionych. To nowość od chłopaków z Fastboy, Music Sounds. A co się dzieje w muzyce? No sprawdzimy za chwilę. Jeszcze kilka chwili, zaczynamy nowe wydanie listy Hot Bands. Będą też piątkowe nowości, premiery, no i dziesiątka najważniejszych hitów. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejne informacje imprezowe, ale zaczynamy od informacji sportowej. No tak, będzie biegane w najbliższą niedzielę. Bardzo ważna informacja i bardzo ważne wydarzenie sportowe dla Płocka. Półmaraton dwóch mostów. Informowałem w tym tygodniu. No to samochody zostawiamy i kibicujemy, albo po prostu biegamy i serdecznie pozdrawiamy przygotowujących się do tych biegów. Kolejni biegający na imprezę. Mamy Free Friday i dobrą sobotę. Tak prezentuje się klub Face Club w Płocku i gra oczywiście od 21:00. No i dzisiaj, no i jutro podczas sobotniego wieczoru. Także do kina można wybyć, zaprasza Kultura w Zasięgu, to w Ciechanowie. Ludowe ogniska taneczne Iskierka także się odbywają, taniec towarzyski, zajęcia dla dzieci z baletu także, no ale oczywiście dobra propozycja także na weekendowe kino. Kino Łydynia w Ciechanowie mocno kłania się także Klub Bosko i zaprasza na kolejną imprezę. Panowie 2.0, po raz pierwszy ten duet, będzie się działo, będzie tanecznie. Taka propozycja na sobotę.
2: Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Chcesz być wziętym inżynierem, profesjonalnym ekonomistą, pielęgniarką, logistykiem lub pedagogiem? Zapraszamy do Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kierunki: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, zarządzanie, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka. Studia stacjonarne są bezpłatne, atrakcyjne stypendia. www.pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko, profesjonalnie.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Hej, cześć, witajcie, piątkowo, weekendowo czekaliśmy, no i się doczekaliśmy, najpiękniejszy czas tygodnia. Przemek Grabowski z wami wieczorowo, będą premiery dosłownie za kilka minut, nowość od DJ-a Marshmello, głosujecie na rmfmax.pl, a pierwszą dziesiątkę listy Hobbends piątkowo otwiera Kygo.

DJ Marshmello ma coraz więcej gwiazd w muzycznym świecie. Tutaj jego nowy przyjaciel Cameron Whitcomb z Kanady. No i zrobili razem taki kawałek pełen mocy. Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello, a jego bliską koleżanką jest także Selena Gomez. Przecież robili już razem. No i teraz Marshmello czeka na wasze weekendowe, piątkowe głosy rmfmax.pl. A na dziewiątym mistrz lirycznych wrażeń i wydarzeń Somber, My Body Isn't Ready.

Adam of Max, jego On Tonight. No to dzisiaj ósemka. Zróbcie głośniej, bo mam dla was premierę. Wraca do nas Miley Cyrus, rzeczywiście na diecie, coraz mniej tej Miley Cyrus, ale śpiewa doskonale. To numer, który już podbił Stany Zjednoczone. Teraz czas na Europę, czas na Polskę. Czas na listę Hot Bands. Miley Cyrus w Adam of Max chce nas przekonać, że bas to bardzo ważna rzecz. Bass Persuades. Miley Cyrus po raz pierwszy. Let's go.

0: Nie wiem, czy widzieliście ją w projekcie Enklawa, możecie sprawdzić u nas na YouTubie i także na Instagramie. Liwka rządzi piątkowo na liście Hot Bands. Mega, mega nowość ostatnich dni, poza tobą nic. To miejsce siódme. Halo, panie Liwki, wiem, że jesteście i mam nadzieję, że nie zabraknie waszych głosów weekendowo. rmfmax.pl. Zostańcie z nami i za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują dzisiaj Temper City. Czekają też Alok i Jennifer Lopez.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Od razu słychacie, że mamy piąteczek. O to chodzi, Natalie i Major League. Nowi wykonawcy i nowy hicior na horyzoncie. Poczekalnia listy Hobbs & Wasted. Od razu dodaję do ulubionych. Głosujcie na rmfmax.pl. Za kilka chwil Robin Schulz, który odświeżył klubowy klasyk, jest już w zestawieniu. Robin Schulz, Watermat, klubowe Take It Slow na czwartym, ale pierwszą piątkę otwiera dzisiaj ekipa Temper City. Są tutaj w numerze Self Aware.

Ciekawe, czy rzeczywiście wystartuje w tym 2030 czy 40, już zapomniałem, ale chce wystartować, przynajmniej kiedyś obiecywał, w wyborach prezydenckich w naszym kraju. Ciekawe, ile by zdobył głosów. No, na liście Hobbens ma ich sporo, tak więc może byłaby jakaś szansa. Mata i White 2115, 1 na 1 000. No, White na razie na prezydenta się nie szykuje, ale Mata to zapowiadał. Teraz pierwszą trójkę. Mata, otwierają Alex Warren, Passenger.

Moich ulubionych DJ-ów Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Ty też możesz dorzucić swój ważny, bardzo ważny głos na hop albo komentarz. Sony Fodera, dziękuję. Na miejscu trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands Alex Warren Passenger, na drugim klubowo Dub Dogs How Does It Feel. Tygodnie lecą oni wciąż wysoko, ale mamy tutaj kogoś lepszego, najlepszego. To nasi nowi wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych Moonlight i Fordo rządzą na szczycie w numerze Alabama 10. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: No i pięknie, Moonlight i Fordo wracają na szczyt listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, będzie dużo fajnego bitu na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Koncertowo, imprezowo, wydarzeniowo, dobrze trafione na Mazowszu. Tu RMF Max i piątkowy Tour de Club, chociaż zaczynamy od informacji sobotniej. Po wizycie Gombao 3-3, czas na góralską noc, tak bawi się Grabina Kołopłocka. Plaża Patelnia nie próżnuje i zaprasza na kolejną noc, gdzie wystąpi naprawdę fajna kapela i zrobi wam dobrą zabawę. Góralska noc na plaży Patelnia już jutro, kapela Roy na żywo z energią i muzyką. Po raz pierwszy w Ciechanowie, duet Panowie 2-0. Oni będą odpowiadać za muzykę właśnie podczas wieczoru jutrzejszego, a kolejne wieczory w Bosko na Fabrycznej to bossy ubierają się na czarno albo pure clubbing. Zapamiętajcie koniecznie i po prostu z tego dobrze korzystajcie. Ważna informacja dla tych, którzy no niestety musieli przerwać dożynki gminy Ciechanów. Kolejne 19 września wójt gminy Ciechanów Stefan Pawłowski ponownie zaprasza. Jest nowy program. Więcej o tym poczytacie na ciechanowinaczej.pl. Jutro także Tour de Club. Spotykamy się trzy razy. Trzy razy opowiem wam, co robić podczas sobotniego wieczoru na naszym kochanym Mazowszu.
2: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.
6: Hej góraleczko, piękna niczym kwiat.
5: Już w najbliższą sobotę, 12 września, widzimy się na plaży Patelnia w Grabinie Kołopłocka. Tego wieczoru na scenie zespół Kapela Roy z największymi góralskimi przebojami, które od pierwszych dźwięków porywają do zabawy. A przez cały wieczór za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 12 września Kapela Roy, plaża Patelnia, Grabina Kołopłocka. Do zobaczenia.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Niech mówią, Oskar Cyms otwiera nam piątkowy wieczór w RMF Max. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami. I co tam mówią? Mówią, że David Guetta ma nowy kawałek. To jest nasza weekendowa premiera. Wiadomo, piątek nowej muzyki w RMF Max. David Guetta miał bardzo udany wakacyjny sezon. Imprezy na Ibizie, festiwale, no i własne koncerty we Francji. I tutaj ponownie z przyjacielem, producentem Hypatonem. Zróbcie głośniej. To jest bit na piątek. David Guetta i Hypaton po raz pierwszy w numerze You and I, Me and You.
1: And now, ladies and gentlemen,

Wieczna nastolatka Katy Perry, Teenage Dream. Przez lata udawało jej się ukrywać swój wiek i być taką nastolatką, no ale już tam wyszło, ile ma lat, no nieważne, nie będziemy jej tego wypominać. Śpiewa wciąż doskonale. Teraz sprawdzamy nowe klubowe bity. To jest DJ, który rządzi w Manchesterze, we wszystkich klubach, wszyscy klubowicze tam go kojarzą. No to posłuchamy w Polsce z przyjemnością. Josh Baker zaliczył też bardzo udany sezon imprez na Ibizie i macie go piątkowo w RMF Max. My Place.

0: Anioły i demony, Tymek piątkowo-weekendowo w ten weekendowy czas. Zachęcam Was także do spacerów, bo doczytałem dzisiaj, że spacer może być świetnym sposobem na wymyślanie pomysłów, bo możemy się skupić, ale zróbcie sobie może już jutro ten spacer, a nie tak teraz, jak już tak ciemno. Posłuchajcie dobrej nuty, bo za chwilę w głośniku Swedish House Mafia, Lee Kelly, moja wciąż, no jedynka. No jedna z kilku jedynek. Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

Uwielbiamy jej muzykę. Miley Cyrus, na słynne kwiatki. Flowers. A wiecie w ogóle, że muzyka to może zmienić nasze odczuwanie czasu? Naprawdę, bo co się okazuje, że kiedy słuchamy czegoś, co naprawdę lubimy, to czas potrafi subiektywnie płynąć szybciej. Dlatego 3 minuty ulubionego numeru mogą minąć nam błyskawicznie, a 3 minuty oczekiwania na infolinii, no to już niekoniecznie. No i za chwilę Gordo, przy którym też czas leci szybciej. Wiadomo, jak lecą dobre bity, to czas zawsze ucieka za szybko. Nasze babcie już od dawna to wiedziały i przy ich muzyce też tak chyba jest. Nasza nowość w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Dla tego jedynego Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. To jest taki numer, przy którym można sobie potańczyć, ale można się także pobujać, a nawet poprzytulać, prawda? No warto, warto, bo przytulanie się z partnerem na dobranoc może znacznie poprawić nasz sen. A jak nie ma partnera, no to można się do misia przytulić, do poduszki. Teraz jednak nie będziemy się przytulać, będziemy się ruszać, przynajmniej wirtualnie. Ale możecie wstać naprawdę z kanapy, jeżeli tylko możecie, słuchając jego bitu. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Marlon Hofstadt w numerze I Like.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan robią nam piąteczek, ty masz. A ja mam do was nowości, których jeszcze dzisiaj wam nie zagrałem, dlatego zapraszam gorąco jutro na zestawienie tygodnia na liście Hobbence w sobotę, jak już wszystko posprzątacie. Od 17:00 wielka trzydziestka i muzyczne premiery. Sprawdzajcie nowości waszych ulubionych wykonawców na rmfmax.pl. Miłego weekendu, słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: listen to me.
1: Emila.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Mazowsze.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Max.
1: RMF Max Mazowsze.
2: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko

pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie cztery banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok